0: Boris.
1: Obala je zakon.
2: Evo, skrivaš mi Niko Santo.
3: To je kapris.
4: Dur je mono jutri, Anka popodan.